0: but you're just a boy.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela,